0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 90-ta so zakon.
3: She come around here about midnight.

Jutra. Tvoja in moja pomlad. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepša pomlad.

Gremo naprej s pregledom super latino hitov in že smo pri šestem mestu. En sexta posición tenemos W. Sound 5, Billy Westcool y Ovi on the drums. La plena.

0: Tvoja in moja pomlad.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.